to zobaczycie. Potem na tymi apina. Juna tara sobie sakcicie. Au angalo ma badina. Dere hola tym robadeta.